0: co ty chcesz?
1: Ty wiesz co?
0: A co tam chcesz?
1: Mam ci mówić?
0: A ja nie mam.

0: tam jest?
1: Otwórz drzwi.
0: A co ty chcesz? Co tam chcesz? Teraz ja wiem.